0: sɛnea meyɛ meyɛ me na megye di sɛ mɛwobɛwo
1: bɛma akuadokyɛde akwa ase na ɛyɛ dɛ na ho sɛ ɔbɛwo bɛma
0: sɛ mehwɛ sɛnea menaayɛ na ɛne sɛnea meyɛm no nom na
1: woyam yɛ wo kukurukukuru buka tɔ so
2: wodeɛdeɛnabofono
3: wohwɛdeɛ wohunu no papa asɛdeɛ ɔmatu ɔmafuo no ɛdurɛ wie a na ohwene mu ayɛ kɔɔ wonam atete ntasuo woforo kaya yɛgye wo sika ɔbɛwo kusie
4: neyɛ baako pɛ
5: bɔwodin sɛdeɛ sɛ sɛ meyɛ ɛwɔ onyankopɔn din mu mene boa wɔ no menyama wo bɔwodin yɛfrɛ ɔsɛ
6: mayɛ bɔneanti yɛna mepɛ sɛ obia wo medi o na meyɛ kasa yɛde wo medeɛ yɛfrɛ no kwadwokwaakye
5: kwadwokwaakye kwadwokwaakye no ɛyɛ di
6: maborɔ bodin nso di sisi yɛpaate
5: owura ɛyɛ wawa sɛ woyɛ bɛma ne yɛbɛfrɛ siria
4: ɛsɛ
5: wobɛkyɛ abrabɔ no deɛɛde ne fa na woafa ne ho din ɛde ato no hɔyɛma wɔka kyerɛ no sɛ wo din no yɛbɛsesa yɛbɛma wɔ mighty
4: nsirafɛ
5: yɛbɛfrɛ james owura santo yɛbɛ ma andrews
6: yɛtɛyɛ abɛduro
5: woyam keka hɔ na
4: wodoandrewsbakat
6: bɛbɛkɛpowo biribi ha wo kakraada wonim sɛ andrews yɛduro
5: andrews no yesu kristo mesie ne bi din
6: hwɛ
5: yɛbɛfrɛ nathaniel
6: aseɛ no sɛ
5: yes ɛyɛ ne yɛmuudu
6: aseɛ no sɛ
5: nathaniel ɛyɛ obi a ɔdɔ nyankopɔn
6: nathaniel obi bɛka sɛ meyɛ kurobɔni mepɛ
5: owura yɛbɛfrɛ
6: john